jest, a więc chociaż gdzieś za plotem. Ja swim do wnicz, a więc ja swim do wnicz, a więc ja swim do wnicz, a więc